Zodala, dźesaće, pošesće się wysaluje. Prawdopodobnie 6 stopniów pokaza, a gdyż poladam do Trebina, tam są 5 stopniów niebiecicach, 7 krosticach też, a gdyż jedziemy rozromadnie do Nosačic, tam pokaza żywe slibro wokomitnie też 6 stopniów. Wotrania najprzedera spomroczeno, gdyż z woknom ladacie, snano widzicie tu, a tamte jeszcze rańcze słonczko, temperatury dźęca maksimalnie 16 stopniów, to może się stać, że zmijemy dżęca taki miniaty dżyn. Słonczko się pokaza, skiery pak w ostanie też pomroczeno, a gdyż poladamy na jutrzejszą niedzielę, to staniemy hiżo ze słonczką po takim szczerzdobie zahe złoża won, no hej, a to są jutrze nikoci, szako je dżęca Jutze, wosebite dżin, priniosja toho woprawienia we wiacorych wosadach, a potom temperatura tež na 23 stopniu zalieze, aż to się potom drużkam ważna, tež hotwańczam, wostanie sucho. Ale na wożnotu, a ta je przeco jeszcze trebna, bylnie śmiechmy w minionych dniach tež dobry deszcz, smimy so potom zaso od pundżele przypodnia weselić, a temperatura pundżelu trochu spaduje, ale nic przewiele wokoło 17 stopniu w przeriesku potom cywy dzień. 12 minut po 6, sobotu rano, witajcie k nam, tu jest Serbski Rozwoz, a Hanka Relcena.

0: sono altro che luce. Trošku li sva si je pobil hižo pola pekara, abo se runje dojeđe snano tiž se s kolesom. No haj to mu a se tiž raz předev zač cimičine pobedl k nasedom je a tu iš ceme džen carano zromadnje sportoval z najmenša sluchač na termine.
1: NDR Sakska, Serbski rozvoz. Sport.
0: S Janom Rehovijom.
2: Na předposledním rajnym dniu w CC z Jaskowej Koparskiej Lize raje dżęca od 2 maj FC Energia Kočebus doma w Delnej Łužicy przeczyło VN Wiesbaden. W samstnym czasu dobia biskupiczenio nuznie dybkować, zobychu spince tabulki wyższej ligi jeszcze w uliestrz moli. Wszystkie dalsze wupytane ry przewedu sojucy niedzielu. Niebelczenio nastupia potom hiżo od napojenej pola rezerwy sportowego towarstwa Kinsburg Łużnica. Racz budzie so na sportniszczu we Łużnicy. Do Kroszczic przyjedzie k tamniejszej rezerwie SJC Mustwo z Wulkie Dubrowy. Zakop też jutce napojenej. Wona partia niedzielę budzie derby mez prynim koparskim mustwom SJ Kroszczicy a modrobiewmi z Kulowa. Kroszczynio su naposled k trójce dobeli, Kulowczynio dwójce nierozsudnie rali a junu dobeli. Od przypodnia do wieczora w stadionie Juri Frenzel w Ralbicach wostać smiedza niedzielu też przywisnicy Sokoła Ralbicy Horki. Napojenej zawizda sudnik przederu rajneju zjednoczenstwo Ralbicy a Halsztrow, a cioch potom dalszy referej derby Ralbicy Rakecy. Za obie mustwie dże w okreznej wyższej lizy jenosiszcze okunczne zamestnienie mes najlepszymi 5 cukami. Radworscy koparjo su jutce z hosćom we Łużnicy. Tam raja oni popołudniu cioch przeczuło cyłki z Kinsporka w Łużnicy. A za jutce planowana ra banczanskich koparjo przeczuło sztajnik Wolmstorfe i bu meje metania dla przestoczena. Ta odmieje se potom sredu wieczor sedmich w sztajnik Wolmstorfe.

Zadamy jeszcze raz na wubiedżowanie wokliczanskich sportowców volejbalistów w Berlinie, ale też w regionalnym Wobuku jest so sportowało pod tym hesłom minuce szulerskie koporskie mustwo wyższej szule, a to ze Slipek, ze Slipoho je czera w Budyszynie na regionalnym finalu w szulskim sportowym wubiedżowaniu, a to sztwote miestno obsadziło, a to w starobnej klasy 1 do 14. Prynieci miestna wubiedżich usy gymnazjast Czasy Swojerycy z Budyszina a Lubia, a jeniczki Cylc, Rotu, Slepjanskiego, Kubaniszcza, Bironian, Albrecht, Pudl. To już wutrowną gratulację k wosybitemu w obsadzeniu regionalnego wubiedżowania. No hej, a poladamy, jak nitko so dale pohoniuja. Być mięczyną do napu sedmysie.

0: 6 hodin 30 na po 7.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. We Radłowskiej Slawii jest hoczera wiacacz 380 szuloku a szulorju połowanc zorientowało. Miestnanostka Madeleine Renczowa z czanestym pozitywne rezime drugiego dnia przedozaczelo Związka Gmienu Radło Wulka Dubrawa Maleszyce. 25 zawodów jest tam przedstawiło. Po podniu miachu firmy potem jeszcze składność dalsze zwiski nawiązać a mieso budo rozmowy przyjąć. Letuši poskyt kve radvorju steše pod hesłom Šula a hospodarstvo v dialogu v serbskim regione. Viacvo teme zoniče v biu vusevanja. Prinje bleda tenisove mústvo športového tovarstva Viktorije Vorklece je vokrezne mišto. Vorklečenja přesadichu so štvort kvečo z 1-4 přečivo celke športového tovarstva Čevine Noslice. Rali su na neutralne mestne v športové hali v Porchově. Najúspěšnejší rajo pokalného dobečera bie Štefan Miet, rodžené novo Vesčan dobe šitkery z 3-0. 45. jubilej športové jednotky vosvědčejú včera večer v Krosčicach. Tutej příležnosti by si tovarstvo tradicijské mústvo Dynama Drežďany přeprosilo. Tak nastupí serbská vúbranka starých kniezov přečivo niedešim profiam a podlieža na koncu z 0-7. Niedže 500 přiladovárjov rie v športovým centrume jednota sčejovaše, organizátory bychu s otvosom přeušo spokojom. Rajbičans starý knieža mejachu piatkto Runia Rú v štvorčfinálu vokresného pokála. Doma rajachu přečujo mústvu U-Pečacicci z horu z 0-1 a nesu sa s tým za dalšie kvo kvalifikovali. Na čest Sviatého Floriana svičachu čera vonjovi vobornice zaradnická zviazka pri kloštorskej vode, kajštiž dalšie spřečelené vobory čaknú Božu mšu. Do cirkve začanech u kamarádojo ze 6 korojmi, mieznými tež z Radvore Akulova. V svojim predovaniu čakovaše sa fara Mirčin Delenk za službu a vúzbiny, so je za vobornika čas vážny faktor byť spiešný k pomoci a investovať čas k vúkupvaniu. Organizátor Božiemši bie vonila vobora z Krosčíc. Zetkanie zakskej šulskich dživadłow od mjeselica konc junija w nimsko-serbskim ludowym dživadle w Budyšinje. Festival to widzu hinak dživadło we Wumenje ze šulskimi dživadłowymi skupinami z cywej zakskej zabiera solica w osobie z regionalnym kajštež ze serbskim aspektom w dživaničkach. Na zetkaniu zakskej šulskich dživadłow w obdzielič smiesa tež serbska zakładna šula Čišinska z Pančic-Kukova, cywodnjowski projekt Bad za učipne sedom je jedna z 5 vuzvolenih produkcijo. Vokres Šprevja Nysa vita svojih hosti a pučovacih na krajnih pučach boze tež dvurečne Nimsce a Serbsce. Odpovedne tafle tam tu kvilu instaluje. O tem rozpovedlno serbski rozvoz. Tak ma nastač vidžomne znamjo za serbsku identitu a tafle maja zvjazanost z regionom a turizmom zeselnič. Prinju symbolisku taflu staj stare a nove krajne rada vokresa Šprevja Nysa, Harald Alte Krüger a Martin Häusler teletne v gmene spremjene do na mjezike Sakske stajivoj. Podobne tafle w budyskim okresu hižo maja. A to one bychu nasze powieści, kiedy namakacie też na naszej internetowej stronie runę, tak jak w naszej app, kiedy szreka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu pokaza żywe slebro 9 stopniu, wuladamy mroczele na niebiu, ale dżęsa są biu dnia przeco, za co słońcem jest mroczele mi pokaza. Miło na sobie sucho ostać, a żywe slebro te docpie temperaturę jest 15 a 17 stopni mi pohoni w użycy.
3: Na počaso ničo nestava dobru jezbu do džencnišeho rania a ja smim zaso so poriadne stupič, ja minuci na špickar s tým. Mati, cišem blido mi čore, uprad Jana, môžeš tým o tie blidoku svuzbenč, môj smoj, Mati, o pol metra večika, ja.
2: Štúha, jo, zemnú rič, ja tebe mo nevidžu, a tam dlka, hej.
3: Ja, dobra, šo normál, šo dere, šo rene veži, ma môj dobru náladu, ja so nači, ja bydo, Mati.
1: Serbský rozvoz.
3: Nikdy se zasinč, peč po nebo sedmi.

čas zač, a to wiesz, jak się ma ty. Oni w pojściach też prają hesło, czerasie, bożeje mszie, woniowe chłobonikowe, rożyńcze, tam słyszachu o tym. No a zo, je czas, woprawdzie ważny faktor za wobornika. Haj czas być spiesznie, zo se spiesznie na prawym czasu, we prawym czasu namiestnie pomocy, a wosy pytyś, zo se czas zaś, zo by so dosć lirie wukubwał, zo mu potom we nuzy pomhać. No haj, a tak sem czera też jeszcze raz z wobornikami ze Sralbic ryczała, kiś su to runie mi tak też wopodstatnili, no haj, a kiś su wopodstatnili też, zo by Rožičanska cirke dosť štyri pelnená a zobieše to tiež kiečbu vážne zhromadný čas. Časač menšinu po napu sedmich je v obornice Zahrnického zjazka pri Kloštovskej vode a tiež spřečelení v obornice miechu čera čaknú Božu mšu na čest Sviatoho Floriana.

zu wielki nastom, što so dźensa stała, a jutze też obądzielu. Napaladamy najprede na dźensniejszy dzień dźensa popołudniusce przeproszeni na koncert budyńskiego młodzieńskiego dujarskiego orkestra, a ich hosci započat gie popołudniucjoch we wiace zamierowej hali przy celniszczu we mieście. Konstytucja Switcha, ja by prawiła od prytka do zady, prynie, mie, metania, panczycach, kukowie. Konstytucja Switcha, dżęca popołudniu cych, syda, kofi, a tykanc popołudniu sztyrioch, przyzamknie są mie, metanie, a wieczor suryje, jutce pompunże jeszcze dalej. Tyś wieczornym kumcu, dżęca mie, metanie, tamniejsza młodzina oczekuje, was popołudniu na wieczor pieczych, tam na kubice chorie. Tyś we Koslowie konstytucja miju mietaja a ta moja jubilej, što cetemu razy. Dżęca od popołudnia na wieczora pieczych zmija tam za dzieci rys przygotowane, a wieczor przyzamknie so potom pisany program ze sryjemi a jutce, gdzie to potom womierje dale. Potom poladamy na rodowy koncert, kiż letuši prini doživiče v nesvačidle juce, nedželu po vodnjucijoch slušiče tam komornu hučbu, zes brazilskeje, hač do bohaskeje, a přečenjo domizne a kulture vesela so, nedželu po vodnjucijoch na hosči v rodovem parku v nesvačidle, no a jasna notiš založiče v vjesnem muzeju, tam v nesvačidle, kiš je přeco nedželu od připodnja votorene, a kiš tam hosči vita zomuli tam přes vjesne stavizne, a tyž přes stavizne vosate a gmene ladač. Cibilki na sedomje. Monika Kleset zpěvám.

0: Zadkula.
1: Techno, rock abo znano tole hip-hop chcemy wiedzieć, što wy takle do chudźby poskaće. Tuž prajcie wy nam, što mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudźbne przecie prajcie pak naszymaj Francomaj, kotra staj cały kunst tydzienia z mikrofonem po wróciu, a se was woprasuje taj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, kotra spół si przecie, a cio dla. Tuż nie zabudźcie zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Nic zabudź.
3: Pączelu wieczo.

0: Kóžne słowo.
1: Maćenca Antonius Kretschmar, sys Dubrinka.
2: Protyka je pona, nadawki su jasne. Raz běži lipje, a potom zaso mienje. A přiwšim dała wokomiki, w kotrych spoznaješ, nuckonje nie je přela dawno wjace tak jasne, kaj zvonkonje skutkuje. Tu pokazuje so husto wjace, hač jenyš časowy čišć. Tež w miesobnosći nešto pobrachuje. Rozmowy była jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostała ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo wjaco samozrozumliwe, so miesobu derje zrozumić. Samo przeczyny miesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery niszto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho, zo wydomje započniemy a przestaniemy. Snano, dže to dla mienje o to perfektny plan dodzierzeć, ale prostsze przestać, a nic hiszcze wiace činić. Nic hiszcze spieszniši być, ale wokomik woprawdzie z mirą być, a spoznać, jak wiele je poprawom było, a hiżo zdokonjane. To je wiac, hać jenoś przestałka, je mysliczka, zo nie zetkaš boa jenoś w prócowaniach, ale runie tam, gdzieś zastaniesz a džakonje spoznaješ.
1: Dobre Antonius Kretschmar z Dubrinka, vynadoku a zamovitosti. Kulusky je vosad.

A w tym rytmusu synom inczyno posedymich, gdzie dalej? Ja so nadziejam, że dżęsa znosu wam lepiej, że a jutrze znano jeszcze lepiej, każ Andrea śpiewa Katarina Szynka-Rajtowa. Dysz wulera, cze!

0: na po 8.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Radworskiej Slawii jest oczara wiacać 380 szuloku a szulorio powołowanc zorientowało. Miesnanostka Madeleine Ręczowa z czarnystym pozytywne rezime drugiego dnia przedozaczelo zwiazka gminu Radło Wulka Dubrawa Maleszece. 25 zawodów jest o tam przedstawiło. Po podniu miachu firmy składność dalsze zwiski nawiazać a miasto budo rozmowy przyjąć. Letuši poskyt k Radworju steješe pod hesłom Šula a hospodarstvo v dialogu v serbskim regione a viac o teme zoniče nedom. Prvnije blido tenisovo mústvo športového dorstva Viktorije Voklece je v okresne mišta. Voklečenje přesadžichu so štvort kvečo z 1-4 prečivo celke športového dorstva Červene noslice. Rali su na neutralnem mistne v športové hali v Borchově. Najúspěšnější rajo pokalného dobečara bie Štefan Miet, rodžene Novověščan, dobe šitke rze 3-0. Na čest svjatého Floriana svečach učera vonjevi vobornice zarjadniske zvjazka při kloštorske vodže, kaštiž dalše z přečelene vobore džaknu božu mšu. Do cirkve v Roženče začanejšu kamaradojo ze 6 korojemi, mjeznimi z Radvorja a Kulova. V svojim predovanju džakovaše so fara Mirčin Delenk za službu a vúzbine, zo je za vobornika čas važny faktor byč spěšne k pomoci a investovat čas k vukubvanju. Organizator božjem šerbje vonjevo vobore razy Krosčic. Zetkanie sakskich šulskich dziwadłów odmie solica konc junija w niemsko-sarbskim ludowym dziwadle w Budyšinie. Festival to widzu hinak dziwadło we Wuminie ze šulskimi dziwadłowymi skupinami z cywej sakskie zabiera solica vo sebie z regionalnym kaž tež ze serbskim aspektom w dziwaničkach. Na zetkaniu sakskich šulskich dziwadło w Občilič smie sa tež serbska zakładna šula Čišinska z Pančic Kukova. Cywodniowski projekt Pad za čipny sedom je jedna z 5 uzvolenich produkcijo. Wokres Sprewia Nysa wita swoich hosci a puczować sich na krajnych puczach boze też dwuryczne Niemsce a Serbsce. Odpowiedne tafle tam tu chwilu instaluje. O tym rozprawia Dylno-Serbski rozwóz. Tak ma nastać widzomne znamio za serbsku identitu a tafle maja związanosć z regionom a turyzmom zeselnić. Prinju symbolisku taflu staj stare a nowe krajne rada wokresa Sprewia Nysa, Harald Alte Krüger a Martin Häusler teledne w gmenie Sprewiny do na mierze k sakskej stajwoj. Podobne tafle w budyskim okresu hižo maja. A to one biechu nasze powieszcze, kiż namakacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Je pomročene, je šero, tak po cuje honi v Užice v Budyšine pokaza žive slepo 9 stopňov. Haj, močelete tež dale na nebi uladame přes cuve džen. Tu a tam so přeco zaso raz svoncom je smročele mi pokazali bio dňa. Mimo na sebi sucho ostač a žive slepo te maximálne dženca 16 stopňov do cpia.
0: Na pučach šo derje Sokula, tuž dobru jezbu do džencnišeho rania.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 po na po 8 hižo.

0: pona po 8. Wulki Hoka Tok mjechu čera w Radworskej Slawii. Tam by zjazk gmenu Radwo Wulka Dubrawa Maleszece na orientacijski wiki prosył, so bychu so šulerki a šulerio w wukubańskich możnosćach a połowaniach informować moli. Maty Dziswok běše tam podla.
1: Tak možachu se šulerki a šulerio mjezdrym sami s hamorom šćepjelowy cihel na wutrobičku sklepać, tojštova dziele policija abo niemskeho wojska zonić, abo tež, kotre ratarske zawody takle wykončenje mamy. 25 wustajerio je so w Radworskej Slawii młodej generacji przedstajło, a za młode publikum bie tojšto zajmowego podla, s čimž moli so w přihodze zabierać.
2: Zja se zajmujem za zarodnictwo, ale to šon rejne, z mamo od možnosť.
3: Hal schon, ale ja schon no idio nima.
4: Ja budu snano po šuli najprv mal berufski gymnasi da lečinč. Haponja budu so na nešto specializovat.
1: Orientacijske wiki su šulaki a šularja se 7. do 9. litnika po etapach vopetali. Kužde litnik mješe hodinu časa so informovač. Tak mjeru teše zavode kvile dost so do rozmodač. Však je moda generacija važna, praji Kristina Ričkec ze sanitarnega zavoda Rička a Čonak.
5: V prezencu pokaza četce v regione a naš kruž dživanja je nekak 100 kilometrov. W wobłuku, a tam prezencu pokazać, że mi się cijara ważna, runę w Saps, kiej w okoliności też, dokiż dość zało mamy też jako klientu, a one są te wesela, gdyż maja jemo sapskich dziwaczarów, gdyż może one są jemo umieniać k te techniki.
1: Tu kwilu je zawod z kamieneje pola Radworia, dere nastajne, tak Kristina Rieczkec.
5: Te posłane lita są szedca z naproszwana tu, też wokół maturantu, to mnie też jara wieseli, to kiedy jest ten skok tam, szczętiemy bóle dale, ha przyjemniejsi, ha hajta interesa, so w przychodzie, so jen zwiskuje, jen zrumany pucz, ja wysoki, ha dorla, ha mam ja to rada, ha so weselu, gdyż mamo poznickich subudziłaczorio, albo praktikantu, kiedy so cedza jema upruwać, ha nas też tu wupytaja.
1: Tež finansny zawod DVAG, što je Deutsche Vermögensberatung, bier namestne a je za tamnišu akademiju wabio. K tomu praji so budžovačarka Hanna Lederec.
6: Za nas je važno, že mu mladi ljudi, ki do naše branže so bo zapšimnemo, dokaj mu putamo. Šerisk v naši branži je od starobe přes post a lid stare, a přes to trebamo einfach mladih ljudi, a temu jo namakamo, a te nas tu zeznajo.
1: Tež we přichodźe zmije młoda generacja znowa možnosć, so informować, klitu we mi je potom cieči na kwadwiku planowany.
0: Maty Dziswok wczera w Radworju, tam zjazk gminu Radowulka Dubrawa Maleszece witachu na orientacijske wiki. No a wula dyptla bych u dosć dobre tyś ideje, a mocy dodziewa. Jednacze mięczino pona po 8, dobre ranie przyjem.

0: wote dnja.
1: Kunst tydzień ja szudzę, no hej, w trzech wioskach na każdy pad. Mis aber serna nach tisch, ja nieke niesem sitzele wiesta, posłu to styri wioski. Mio mieta ja, dajcie nam tola dorady, dże hiszcze nimo panczyc kukowa, czono kumca a koslowa. Po takim, we panczycach czera sujżo zapoczeli switchić, dżęca punże dale, po południu możecie so tam tykańca najeść swódnego a kofeja czerstwoho napić. Si tam też program lubić dać, wieczor su potom też zasoreje, po południu szturioch mija padnie. Czorny kumc ma też mije mietanie dżęca. Lepiej prawie jutce wodajcie proszę mije mietanie na kubice chorje w czornym kumcu. Po takim zcze tam też witani. We Koslowie ma jak 40 minut temu razy mije mietanie. Mija padnie dżęca wod popołudnia pieczyć. Zmija tam rys przygotowany. Wieczor przyzamknie so pisany program ze sriemi a jutce. Maja potom tam też rańczy piłko. No haj, aż to szyszcze, kto k tomu słysza. Rodowy koncert dożywicie jutce w Neswaczidle, po południu cioch, a to przeczyli o domizna kultury, so wiesela na wasz wopyt. A poladamy też iżo raz do Pundżele na koły koncert na żulu Sapskiego domu w Budyszynie, zcze przeproszeni wustupite tam kło Budyszyn, a mej leliko z Koreje započatk je wieczor sedmich.

0: Sinki na sedom. Holča skupina Trojo Sink je vo Nadži a Dživach spiewała. Kejdwo, Matej tež vo Nadži a Džive nydom rozprawia. Dočekaj, Nike.
1: A to džesač do 8.
0: Ty seš tam
1: obrata? Šo gut.
0: Sa sedem ich prawa? Hej, also džesač do 8. Nike ty.
1: Ja sam so czora dziwo, jako sam ja domaju od służby Szyponu, to sam ja krótko do 12 w słonej bożci prynny raz za sowula dał przy tankuni jenu jedynku tam, gdzieś nitko popromienisz jeszcze baj ojra teke do stołu stali.
0: Wo pojdzie?
1: Jędzio, cza dziwo, że sam czora dżęsa rano na przykład, sam ja zase nadziwoju tam po słonej bożci nimo diesel jen 6 cza dziwo, że sam zupo jen 7 cza dziwo, że sam a ja też raz sam poladał na szelak poskitki tu w Hajbudeszine na przykład na Rożowej, tam macie szak te, tankoniu, tam jo 1,10 euro, to jest ten stał od czara wieczor, cibylki na 6, albo też jet tankonia tu w Budyszynie na Sztiborowej 1,10, po takim sztuś ma konstydzie na znano, troszku kwile, a prozny tank, tu kilu są zasłudani znano, mogę stuńczo swoje auto natankować.
0: A proszę chodzi o 12.
1: Pošlať čo odvalať.
0: No haj, tam toho nepoň sa zbiaj. To bolo čo. Dobre, nie přije srbský program Jazz Sač do 8.

No, a dźensa, za tydźeń srotmeje najwetsze hudźbne wurisanje. W Austrijskej, w Wienie, mjenujcy tak mjenowany Eurovision Song Contest albo Grand Prix de Eurovision de la Chanson. No, a ja to przenoszuję ARD od wieczora Biedlki na dziewecz, a to zmijemy tam też samo sobie niemsku zastupiaku, kotry je żdraby susoczera w letadle, nidże zubili popuczu z niemskiej do Wina, ale so nadziejam, zo je klet miestem dojszą Zara Engels spiła. Spił, fajo, no a to muli też my palce tłoczyć.

Jedna čmienčino połosy mych je, a tak smy čera na przykład ze susodzicami trochu przez pod biesadowali, a smy so radowali a weselili przez nalečo, zo je dosć dery najpredera so najšło, zo je tež tot nydom cyle bujnie za so šitko zelene, a dale smy o tym ryčeli, nic jenojš vo bačonjach, kiž su we minenych tydženjach do serbske Łužicy přilečeli, ale tež vo Wastojčkach. Naj Wastojčki, tak so praji, štuž ma Wastojčki na statoku temu kiwa cywe leto zbožo, no a tak smy najpraraz tež o tym přemyslovali, dže šudže Wastojčki nězdža hač ve konjencu, hač ve trawinku, abo šudže. Keko nězdu da mač vy na dvorje, chcete nam to zdzielić, potom přeličče raz a napisajče mi, abo přizivče so. Dwie mienčinje po biedlk, jeszcze raz nic dwie po, ale do biedlk, dwie mienčinje do biedlka na dziewicz, tak je cele prawie. Was, dojczki, przyniesu zbożo.

0: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
1: Z Janom Rehorjom.
2: Na předposlednim rajnym dniu w CC z Jaskowej Koparskiej Lize raje dźensa od 2 maj FC Energia Kočebus doma w Delnej Łužicy přečuło VN Wiesbaden. W samstnym času dobia biskupičenio nuznie dypkovač, zo bychu spince tabulki wyższej ligi jeszcze w uliesć moli. Wszystkie dalsze wupytane ry przewedu sojucy niedzielu. Niebelczenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezerwy sportowego towarstwa Kinsburg Łużnica. Rač budzie so na sportniščiu we Łužnicy. Do Krošic přijedzie k tamnejšej rezerwie SJC mustwo z Wulkeje Dubrowy. Zakop tež juce napojenej. Wona partija niedźele budzie derby mez prynim koparskim mustwom SJ Krošice a modrobjewmi z Kulowa. Krošćenio su naposled k trojce dobeli, Kulowčenio dwojce nerozsudnje rali a junu dobeli. Od připodnia do večora w stadionie Juri Frenzel w Ralbicach wostać smiedza niedzielu tež przy wisnicy Sokowa Ralbice Horki. Napojenej zawizda sudnik przedoru rajneju zjednoczenstwo Ralbice a Halštrow a cioch potom dalszy referej derby Ralbice Rakecy. Za obie mustwie dzie w okreznej wyższej lize jenojšišće o končne zamestnienie mez najlepšimi 5 cukami. Radworscy koparjo su juce z hosćom we Łužnicy. Tam raja oni popołudniu cioch přečuło cyłki z Kinsburga Łužnicy. A za juce planowana ra banczanskich koparjo přečuło Steinik Wolmstorfej bu meje metania dla přestorčena. Ta wotmieje so potom sredu večer sedmich w Steinik Wolmstorfej.

0: Hač do čarowša přebywaše sakska delegacija za stuperio cyrkju a krajnje politiki w obdźeli so na konferenci w Brüsselu. Mies w obdźelnikami bie w nadoku domowiny, gdyż předseda cyśnego zwiazka podla Serbu David Statnik, a nimo rozmowu ze zastupieriemi instytucjo Europskej Unii, mies drugim Europskeho Parlamenta, Europskej Komisji a Rady Europskej Unii, gdzieże też w demokratiju, a w szkit mniejszynu w Europie. Zoniwa je delegacja też, jak politykario a cyrkwińscy dostojnicy lokalne, też wóżyskie a serbskie temy zaznawaja z nimi w obkadzie, jak to mu rekne David Statnik.
1: Ja sam jest był z dobą za to wóżywał, żebycha też ze zastuperymi w obiju cyrkwią do rozmowy przyszło, a ja może zwieścić, Serbia są w katolskiej, kajszczej, ewangelskiej cyrkwi, ale runy tak też w Europskim Parlamencie prezentni, su tam znači v cirkvo maj jeden žive džel a v tem smysle si bi ja myslu je tež tuta jezba tomu dopomava, za bohme dale naše styky do všetkých tutých runin skručili.
0: Praje předseda domoviny David Statnik, von běše na jezbě sakskej delegacije za stuperiu cirkvu a krajnej politiky v Brüsselu.

0: Doktor Taste Hudźba, kmeje metanju. Dobranje, peć milčino do napodživečeš.
1: Dobranje, ke krótko połyščam. Ve Radworskej Slavi je so čara viacač 380 šulorku a šulorju povovanc orientovalo. Mjestnanostka Madlen Renčova s čanestem pozitivne rezime druhého dňa předozačelo zvjazka gmenu Radvo Vulka Duprava Malešece. 25 zavodov je so tam predstajilo a viace o teme zoniče za dobru hodinku. Prvnje blido tenisovo mužstvo športového towarstva Viktorija Worklece je v okresnem mišto. Worklečenjo přesadžichu so štvrtk večer z 1-4 přečivo cirky športového towarstva Črvene Noslice. Rali su na neutralnem mestne v športové hali v Porchově. Na čest Svjato Floriana svečach učera vonjevi vobornice zaradniska zvjazka při kloštorske vodže, kajž tež dalše spřečelene vobore čaknu božnom šu. Do cirkve v Rožinče začanichu kamaradojo ze 6 korojemi, mjeznimi z Radvorja a Kulova. Organizator božjemše bje vonjeva vobora ze Krusčic. Zetkanje sakskich šulskich dživadłow od miesa leca konc junija w niemsko-serbskim ludowym dživadle tu w Budyšinje. Festival to widzu hinak dživadło w Wuminje ze šulskimi dživadłowymi skupinami z cywie sakskie zabiera so leca w osobie z regionalnym, kajž tež ze serbskim aspektom w dživaničkach. A 45. jubileje športowej jednotki w osvědčich učera večer w Krusčicach. Tutaj przyleżność ci biesej towarstwo tradycyjskie mnóstwo Dynama Dreżdżany przeprosyło. Tak nastupi serbska wubranka starych kniezów przeciwon jedyszym profijam, a podleża na końcu z 0-7. Rajpiczanscy stary knieża miachu czara do runiaru w czwórćfinalu okresnego pokala, doma rajachu przeciwon mnóstwu U-Peczacicy z horu z 0-1, a niesu so z tym za dalsze koło kwalifikowali. To bych u kaszprajne nasze krótko połyszcze, a cywe połyszcze namakacze dalej na naszej internetowej stronie, aby naszej app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.

0: maje.
1: Psyk a kočka, wujk abo koza. Wše treba ja šedne svoju picu, poradnu pastwu abo tyž čopwy korbik. A najrenčo je wězo potom, gdyż maja domace zwierata nětko w naleču dorost. Bettina, ty si svój bu opytała, kiž ma runę ruce płyny dziwo.
2: Tu, we miłocicach, na hore ju zelena huka, a ju jena wulka budka steje, a tu lute wiki doma bytla, tam jen małki wik kusa swoje fito rune, Maja a Noa, so kujżdy dzień, wo tute wiki starataj. Witaj Noa, halo Maja.
3: Halo Dundako.
2: Noa, gdyż ty rano staneš, budža klinka, ponsko k zubu uradzić, a šta tak rano twoim nadokam jako prine suša?
4: Ja dżem von, pon te wujki zna dopredka, šinja a vidža za one dobro ješkrina, sad a zeleninu, a potom ja vusto syno a traušen dam a šen kus pičo dam.
2: Ka te pon čina, gdyż ty tebe suša?
4: Te pon take kvika ja za kvičeja.
2: Kotre cata one ne račo žeru nuam?
4: Goku.

0: z raja zwěratow do raja bajowych figurow. W našim hódančku smy wosebite stworinčka pytali.
1: Tude so luze, to su małke.
2: To su stworinčka ze mytologie.
1: Je nesmětych wopšudzić, bon wane luze hodwej.
3: Tak lochko to sewa nebě. Niekoci z was su na svjatojanske mužki tukali nimsce glühwürmchen. Prawa wotmoa pak by wódnički. Što je rozdźěl? Svjatojanske mužki su woprawdźite zwěrjatka, mjenujcy małe bruki. A wódnički su bajowe figury.
0: Prawy wódał je hódančko. Jan Kuba se starej cwielnicy. Wiele zboža a wesela z darikom dundaka.
3: Jeli chcete si stawizničku o budničkach wobladać, potom poladajcie to la pola MDR Serbia do dziećaceho raja. Tam namakacie link do mediateki ARD pod hesłom Piskočik serbski reči. A jedna stawiznička, jedna też o budničkach.
0: A dyši, že jenu na našich stronach šče, potom poladajcie rady też na Dundakowe strony. Prašamy so was menujcy, što was poprawom jima, gdyż słyšiće špatne pojšće w zwisku z wojnami na switche. Kotre nazornjenja šće by slano hižo zbierali, z ludźmi, gdy su čekać ljubili, abo kajke su vaše mysle k tomu.
3: Rade napisajcie nam to tam, a potom so Dundak raz bliže z temu zabiera.
0: Za dženca je došć, gdy by netko hišće mu akvari doradić, a potom hižo zaso dali na probu. Šako je konstič na meje metanje.
3: O, mato, da toj, toj, toj při běhu vo veršk. A vám tam doma vele vesela při všim, štož takle vorače.
0: Dunda!

Na to dun titul, so by tutaj chodzi nie jara weselu, prastare sony, Krzysztof Mikoszki spiewa. Kristin Musztorhojc, tyś rytmus, kiż dale pohoniuje. A mor je trychił, lebo zbożę so do utroby, a nic do kolena. Wosom minchino po dziewiecie się. Marek Reka zbyła.

0: W Krosćicach přihotowachu so w minionych tydźeniach chytro intensiwnie na čerawši wieczor spotowa jednotka w oswiecie minuce 45 letny jubilej. Potem, zo koruny dla kulowate 40 narodniny w oswiecili nisu, bychu so w předsedstwie rozsudzili do lieca tak riec nakwatać. A za to su w osobitu ru organizowali tradicijske mustwo Dynama Dreždane. Bez z hosćom a nastupi w jubilejny je przeciwo serbskiej wubrance starych kniezów. Kunczny wuslit gbie po 90 mińczynach 07, gdyżsi profijojo, so po takim jasnym przesadzichu, na boku serbskich kopariów pak bichu pory najebacz jasnie, albo jasne porażki, szitkie mięzwocza, nie dziwajcie toho z posmiłką pokryte.
1: Also naprimo ja hode, so ja tu skwarnus dostał suburac, a ja wiesz, 7-0 na końcu, jo, vielleicht jedna rota szewele, ha, jedne prytku, bo vielleicht jest za nas smutno, no bo te weselo, ja kuże pat pjało miło, ha, hać ten nekwiac lety, jac nesu profi kompensorali, ja tu a widzi, kate dżeja na ból, kotre rumo ne zaczyna, tam kuże mał zmyk, so, nydo, kosta, ja se mu so szysto weselo mili, ja to ja ten nevaniš, nikto nie jest zraniu, to by en top event, Mujka Češ.
0: No, to pravi mi oči Njakubaš, kiž bi džil srbski vubranki starih knjezov. Neče 500 přiladovarjev bi se včera večer do Krusčic dojevo a tuči vidžahu na rajnišču v opravdže tež znate mjena Marko Hartmann, Robert Koch a Matijas Maukš. To so mjena, kiž znamenča dorosčena generacija fenokopajnce v našim regione na kužde pat znaje. Tež sobu organizator, pokvadnik SJC Simon Žur, bi nekotre menči Čine porije přeušo spokojom, tiž do kovavokovo bi to po jeho mjeninju poradžene svečen v Krosćicach.
2: Dječi su boli jačač, ja buh pravo, 100% dječi porije nedom namestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan su jaraz dvorljive, fotačina, so rozmovja, vopravdje super typu, dobijen prajč, te namestne. A wona wiecio, zo jo kuzi, kisza dżęca jobu, weselo mił. Ja si myslu, smo men dobry ramik, tej wobradzili przyladowariam, ale też mustwo z Dreżan su wobradze jara przekwalpeny buli, ha so weselili, a nike tej ze stuśto kwalbu, so rozmowali z nami, ha hoj, przełszym spokojom, ha wesu.
0: A tak nieżysze w Krosćicach, tej cywu kwilu pory jeszcze dobra nalada. A z tym pak nie je 45. jubilej sportowej jednotki jeszcze doswiedczene. W biegu lata maja mienucy jeszcze dwaj dalsze eventaj planowane. O tym my informujemy, so nie bychcie wy niczo skomdzili.

0: wosominčenu do napu dźesaćiche.
1: Přejemy zbožo.
0: A přejemy zbožo dźensa sobotu. A to do smyčkic, dobre ranje, narodni narce. Wiesny klub Smyčkicy gratuluje swojej niedyszej przedsyczce Malis Kralowi ze Smyčkic k 70. narodninam, a tuś rzeka we waszym narodninskim postrole wiele zboża kutu strowotu a boże żonowanie. Dziakujemy so za dołholitną służbu, a przyjemy na wuminku wiele czasa arianoch wokomików ze swójbu, a wosybie też ze snuczkami. Niech so wam dżęsniejszy dzień spodoba, zeszlachci, a micze wiele wesela ze swojej swójbu, szako swiczicie dżęca Malis Kralowa, sydom dżesaty narodniny. A szice wiesnienio, dżęca na was myśla.

0: Zadkula.
1: Techno, rock abo snano tole hip-hop chcemy wiedzieć, što wy takle do chudźby poskaće. Tuž prajcie wy nam, što mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudźbne przecie prajcie pak naszymaj Francomaj, kotre staj cały kun studzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprašuje taj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest, prajcie, kotre spół si przecie, a čeho dla. Tuž nie zabudźcie zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Pondželu večo.
4: Ja se přiju za pondželu Electric Beat Crew. Cí menšine do napo. Česatiche.

0: na podesaćech.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Radworskiej Slawii jest oczera wiaca 380 szuloku a szulorju, połowanc se orientowało. Miestnanostka Madlen Ręczowa z czanistym pozitywne rezumie drugiego dnia przedo zaczęło zwiazka gminu Radło wulka duprawa Maleszece. 25 zawodów jest o tam przedstawiło. Po poniu miałchu firmy składność dalsze zwiski nawiązać, a miasto budo rozmowy przyjąć. Lietuszy poskitk w Radworju stejszy pod hesłom szula a hospodarstwo w dialogu w serbskim regionie, a wiac o tym jest doniczny dom. Prynie blido tenisło mustwo sportowo towarstwa Wiktorie Woklece je w okresny miszta. Woklecenio przesadzich już o czwart kwieczo z 1-4 przeciwo cyłki sportowo towarstwa czyłyny Noslice. Rali su na neutralnym miestne w sportowie hali w Borchowie. Najwuspieszniejszy rajo pokalnego dobyczara bie Stefan Miet, rodziny Nowowieszczan, doby szitkę ry z C0. Na cześć Sviato Floriana svečachu čera vonjivi vobornice Zarjaniska zjazka při kloštorskej vodze, kaž tež dalše spřečelene vobory čaknu božu mšu. Do cokve v Rožinče začanichu kamaradojo ze 6 korojemi mjeznimi z Radvorja a Kulova. V svojim predovanju čakovaše sofaro Mirčin Delenk za službu a vúzbine, so je za vobornika čas važny faktor byč spěšny k pomoci a investovač čas k vukubvanju. Organizator božjem šilbje vonjiva vobora z Kruščic. Zetkanje sakskich šulskich dziwadłów wotmie so lieca kunc junia w niemska-serbskim ludowym dziwadle w Budyšinie. Festival to widzu hinak dziwadło w Wuminie ze szulskimi dziwadłowymi skupinami z cywie sakskie zabiera so lieca w osobie z regionalnym, kaž tež ze serbskim aspektom dziwaničkach. Na zetkaniu sakskich šulskich dziwadłów wopčilič smie sa tež serbska zakładna šula Čišinska z Pančic-Kukova. Cywodniowski projekt Pad za čipne sedom je jedna z 5 vuzvolenih produkcijo. Wokres Sprewia Nysa wita svojich hosči a pučovacich na krajnych pučach boze tež dwurečne Nimsce a Serbsce. Wodpowiedne tafle tam du kvilu instaluja. Wotem rozprawa delno-serbski rozwóz. Tak ma nastać widzomne znamio za serbsku identitu a tafle maja zjazanosć z regionom a turizmom zeselnič. Prinju symbolisku taflu staj stare a nowe krajne rada wokresa Sprewia Nysa, Harald Alte Krüger a Martin Häusler tele dne w gmene Spremiene Dona Miesek Sakski stajivoj. Podobne tafle w budyskim okresu hižo maja. A to wone biechu nasze powieście, kiś namakacze dale na naszej internetowej stronie a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dziwe slibro pokaza w Budyšinie 1-3 stopniu, wuladamy pak mroczele na libiu tež snano pala was doma. Dzieńca sobie biu dnia dys a dys raz słońcom jest mroczele mi pokaza, miło na sebi sucho ostać, a dziwe slibro zalizy na 16 stopniu pohony w Łużicy.
3: Puče są dale swobodne, dobru jezbu do dzieńcniejszego do południa.
1: Serbski rozwóz.
3: Spěšně šemo do Marktkaufa, do Lidla abo do Netto, jutře hosti napala vás doma. Nađem ještě ničo zabili, ale vy však věstče. Moje heslo je nichtu nezavutli hospoze su šitko deres přijotovali. Cimičine po napodžesačích, dobré ranie, nová doba, milena voučarec, nucna hauron, to su hesla.

0: A kobokom dokole na trichi. Dymienčiny docy wielki na dżesacie dobaranie przeje serbski rozwoz. Druga tema, ważna tema. Kelko cenzury biewe serbskich mediach za czas NDR. W tym bie Macica Serbska podiu dyskusju przewiedwa, gdzie so pokaza, jak prezentna tema przeco jeszcze je. Gdyż pak si rozdzielne twierdzenie na przeczostia je dola dok dokumentów za wierność ważne, ale na tutem wieczoku zdzieli niedyszy szef redaktor Nowej Doby Sighart Kozel, so tuž to akto privatnie doma kowa. Monika Gerdesowa je se k njemu domoj dojewa.
1: Po diskusiji stawizniskeje sekcije Mačice serbskeje kunc leta je Sighart Kozel přilubil, so maja te, kiš vun privatnie tukvilu doma vodnoča, do ruku serbskeho kulturnoho archiva přenč. A dy, kniže Kozelo?
2: Aj, naj to po moje smerči. Tej dostanoš potom všaštača mam, tak že od 9 čakači še.
1: Za to nima dženzniši jednačel LND Szymon Petrcyš žane zrozumenje. Je Sighart Kozel list pisał, zo jeho prosy, służbne podvožki a dokumenty nakładnistwu vručić, šako su toho svojstvo. Runje k samsnemu je Szymon Petrcyš tež redaktora na vuminku Axla Alta namujał, kiž by toho runja po zakončenju dživového pomíra dokumenty doma kuał, štož je přečivo dživovému zričenju. Alt je dokumenty miestem ručil. Džil historisce zajímavých podvožkov pak zdá so byč zubjeny, menujce komunikácia a šek ve vysokosti 1 milióna D-markov, kýž přepoda tedyše knižostvo 1990 serbam k vukovaniu serbských novinov a časopisov. Zubjena je miestrujem tež tedyša zdžilenka k tomu podpisana vo doktor Angele Merkelovie.
0: Monika Gerdesowa bo w obkadzie ze serbskimi czasowymi dokumentami, što pak nastupa praszenie, hać dawa się za czas NDR cenzury we serbskich mediach AKKB, to słyszycie jutce w naszym niedzielniejszym wusypaniu. Dobranie przyje serbski rozwoz. Rianę do południa.
3: Piwa proszu. Ja wam nie kiedyś to jest. Cześć, no wieczorem.

na dworje, tu pola nas na dworje Serbskeho rozhlasa od wonka sejnešnike wu słyšał. Volle pole hudźba raje w Serbskim rozhlasu od Nucka. Matej, mnie nie rozumie, što ja jemu powiedam, tak wódce je. A inak wokół tyś nic. Wosam minčinu, dođe sačiche. Dobranie przyje Serbski rozhlas z Krzysztofem Cyżom. A poladamy tyś na szulaskie koparskie mustwo wyszyje szule we slepom. W Budyszynie su czera sobobdzielili na regionalnym finalu we szulaskim sportowym uwiedziowaniu. Młodzina trenuje za Olympiu, a to we starobnej klasy 1 do 14. A czwarte miestno su w obsadzili. Prienecy miestna w obsadzichu a w ubiedzichu si gymnazjastcza ze Swojerec, ze Budyszina a ze Lubia. A cilc za slepjanskie mustwo bieszerunian Albrecht Pudel.

0: być mniejszą do 10.
1: Nabożne słowo.
0: Pacjenta Antonius Kretschmas, Dubrinka.
2: Protyka je bona, nadawki su jasne. Raz běži lipje, a potom zaso mienje. A přiwšim dała wokomiki, w kotrych spoznajesz, nudskonje nie je přela dawno wiace tak jasne, kaj zwonkonje skutkuje. Tu pokazuje so husto wiace, hač jenyš časowy čišć. Tež w miesobności niż to pobrachuje. Rozmowy była jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostała ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so miesobu derje zrozumić. Samo przečeny miesobny wopkat překvapja. Ale přičina zmiany nie je tak spyšne spoznajomna. Je skerje ništo, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bjez toho, zo vydomje započnjemy a přestanjemy. Snano, dže toho dla mienje voto perfektny plan dodžažeć, ale prostše přestać a nic hišče viace činić. Nic hišče spěšniši być, ale wokomik woprawdže zmierom być a spoznać, kak wiele je poprawom było a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenyš přestawka, je myslička, zo njezetkaš boa jenyš w prócowanjach, ale runje tam, gdzieś zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Kretschmas z Dubrinka, w nadawku a zamowitosti kuluskeje wasadem.